0: Był, chyba nie promuluję. La la la la la la la la la la la la. Aj, gdy się nie bał to, nic jest ba, nic jest za to. Nic jest ba, nic jest za to, la la la.
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.